Na naszych zegarach minęła godzina 16, a to znak, aby rozpocząć niedzielne spotkanie na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem do godziny 21 będzie dziś z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Sława Jezusu Chrystu. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, w naszych cerkwiach podczas liturgii słyszeliśmy bardzo piękny fragment Ewangelii. Była to Ewangelia o cudownym połowie ryb. Piotr i jego towarzysze przez całą noc niczego nie złowili. Na słowo Chrystusa ponownie zarzucili sieci, które tym razem napełniły się całe rybami. Jest to, drodzy bracia i siostry, fragment Ewangelii, który przypomina nam o tym, że powinniśmy ufać Bogu, nawet wtedy, gdy nasze wysiłki na początku nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Jest to fragment o tym, żeby się nie poddawać, jeżeli od razu nie widzimy efektów naszej pracy. Teraz na naszej antenie psalm 50, a my jeszcze później wrócimy do tego fragmentu Ewangelii.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja Prawosławnej Rozgłośni Radiowej. W naszym dzisiejszym programie za chwilę kalendarium i zaproszenie na spotkanie Bractwa Trzech Świętych Hierarchów, które już w najbliższy czwartek odbywać się będzie w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. O godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie naszej prawosławnej rozgłośni radiowej. Po godzinie 17:15 zapraszamy na żywoty świętych, których dziś wspomina nasza cerkiew. Zaraz potem rozmowa z jego ekscelencją arcybiskupem Jakubem, ordynariuszem diecezji białostocko-gdańskiej o 25-leciu działalności Radia Ortodoksja. Po godzinie 18:00 retransmisja dzisiejszej boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Natomiast po godzinie 19:30 zapraszamy na spotkanie z Anetą Prymaką Oniszk, która na naszej antenie przedstawi temat starania o utworzenie i zachowanie parafii prawosławnej w Supraślu w latach 1919-1958. Będzie to relacja z konferencji, która w minioną niedzielę odbywała się w Akademii Supraskiej. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan dalszej części naszego niedzielnego spotkania. Zachęcamy do pozostania razem z nami. Nasz program nadajemy do godziny 21:00.

Mamy dziś niedzielę, 11 października 2026 roku. Cerkiew prawosławna wspomina dzisiaj świętego Charytona Wyznawcę, świętego proroka Barucha, a także świętego Wacława Księcia Czeskiego. Przypominamy, drodzy bracia i siostry, że już w najbliższą środę Cerkiew prawosławna będzie obchodzić ważne święto, święto opieki Matki Bożej, i będzie to święto w parafiach w Bielsku Podlaskim, w Sobiatynie, w Puchłach, w Czarnej Cerkiewnej, a także w Dubiczach Cerkiewnych, w Choroszczy, a także w Olsztynie, w Komańczy, w Żdyni i w Sławatyczach.

0: Przyszedł czas na dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, a także fragment Ewangelii według świętego Łukasza o cudownym połowie ryb i powołaniu pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa. Teraz na naszej antenie dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa wie On, błogosławiony na wieki, że nie kłamie. W Damaszku pogański namiestnik króla Aretasa polecił strzec miasta Damascyńczyków, aby mnie pojmać. Ale w koszu przez okno zostałem spuszczony z muru i uszedłem z rąk jego. Jeśli już trzeba się chlubić, co nie jest pożyteczne, to przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele, nie wiem, czy to poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I znam takiego człowieka, czy to w ciele, czy to poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, który porwany został do raju i usłyszał słowa niewymawialne, których człowiek nie godzien jest wymawiać. Takim będę się chlubił, ale sobą nie będę się chlubił, chyba że moimi słabościami. Jeśli bowiem chciałbym się chlubić, to nie będę bez rozumu, lecz prawdę powiem. Powstrzymuję się, aby ktoś nie pomyślał o mnie więcej, niż jak mnie widzi lub cokolwiek ode mnie słyszy. Abym więc nie wynosił się z powodu nadzwyczajności objawień, został mi dany kolec w ciele, posłaniec szatana, aby się nade mną pastwił tak, żebym się nie wynosił. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odstąpił ode mnie i odpowiedział mi: starczy ci łaska moja, moc bowiem moja w słabości się doskonali. Wolałbym raczej chlubić się słabościami moimi, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.

W owym czasie stał Jezus nad jeziorem Genezaret i ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, rybacy zaś wysiadłszy z nich myli sieci. Kiedy zaś wsiadł do jednej z łodzi, tej Szymonowej, poprosił go, aby odpłynął trochę od brzegu i usiadłszy z łodzi nauczał tłumy. Gdy zaś przestał przemawiać, rzekł do Szymona: odpłyń na głębie i rzućcie sieci wasze do połowu. A Szymon odpowiadając rzekł: nauczycielu, trudząc się przez całą noc, nic nie złowiliśmy, jednak ze względu na słowo twoje rzucę sieci. I to uczyniwszy, złowili tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich się przerywały. I dali znak współtowarzyszom z drugiej łodzi, aby przyszli im pomóc. I przyszli i napełnili obie łodzie tak, że tonęły. Co widząc, Szymon Piotr upadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, albowiem człowiekiem grzesznym jestem. Lęk bowiem chwycił go i wszystkich razem z nim na widok mnóstwa ryb, które złowili. Także Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli współtowarzyszami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie lękaj się, odtąd ludzi łowić będziesz. I wyciągnąwszy obie łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Братья и сестры, в пятом разделе Евангелии według Łukasza мова jest о чудовном połowie ryb. Христос, стоянт в воде, научал люд, сгромадзоны на брегу. Później порадил учням выплынуть на połów. Szymon natychmiast wytłumaczył, że już wcześniej przez całą noc łowili i niczego nie złowili, ale na słowa Twe zarzucę sieci. Stało się coś niebywałego, bo złowili tak wielką ilość ryb, że aż rwały się sieci. Widząc ewidentny cud, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd będziesz ludzi łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Czytamy w Ewangelii. Ta opowieść mówi nam przede wszystkim o zaufaniu przy pełnieniu woli Bożej. Chrystus zaleca Szymonowi wypłynięcie na jezioro i zarzucenie sieci w momencie, kiedy ten wrócił z niczym z całonocnego połowu. To nie był kategoryczny rozkaz, a raczej sugestia. Piotr stanął wobec dylematu. Doświadczenie rybaka wraz ze zdrowym rozsądkiem podpowiadało mu, że próżno wypływać za dnia, skoro niczego nie złowili, w bardziej potemu sprzyjającą nocną porę. Dlatego wpierw oznajmia, że przecież całą noc niczego nie złowili. Szymon jest absolutnie szczery i nie boi się wypowiedzieć swych zastrzeżeń i wątpliwości. Każdy rozsądny człowiek na jego miejscu poszedłby do domu odpocząć, zmęczony, zgorzkniały i zniechęcony. Mógłby nawet odpowiedzieć, co myśli o takiej propozycji z ust człowieka, który nie zna się na łowieniu ryb. Jednak pamiętając, że nauczyciel nigdy go wcześniej nie zawiódł, że przecież sam był świadkiem, jak Chrystus wygnał demona z opętanego człowieka i uzdrowił jego teściową, Szymon długo się nie zastanawiał i stał się świadkiem cudu. Był wręcz oszołomiony ilością złowionych ryb, bo czegoś takiego nigdy nie doświadczył. To wprost nie mieściło się w głowie. Widząc na własne oczy wspaniały wynik zaufania i posłuszeństwa, Piotr przeżył wielki szok. Nieprawdopodobnie bogaty połów wywołał zachwyt. Dobrze wiedział, czyja to zasługa i że on nie jest godzien uczestniczyć w tym cudzie. To dlatego z jego ust wyrwał się okrzyk: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Piotr zwraca się do Chrystusa tak, jak w Starym Testamencie zwracano się do Boga: Panie. Czuje się niegodny tego, aby nauczyciel posługiwał się nim przy czynieniu tak wielkiego cudu. Boże dary wydały mu się zbyt kosztowne, aby wlewać je do takiego marnego naczynia jak on. Ale Chrystus nie zamierzał odchodzić. Chciał zapewnić rybaka, że grzeszność człowieka nie jest decydującą przeszkodą i problemem. Chciał niejako powiedzieć Piotrowi: wiem, co się dzieje w twoim sercu i wybieram ciebie takim, jakim jesteś. Większą przeszkodą przy pełnieniu przyszłej misji byłby brak zaufania, niechęć do współpracy z łaską. Dlatego dodał Piotrowi otuchy, mówiąc: nie bój się, odtąd będziesz łowić ludzi.
Ewangelista kończy swą opowieść tym, że rybacy, przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Innymi słowy, porzucili nie tylko łódki i sieci, ale i tę wielką ilość ryb, dla których trudzili się przez całą noc. Powstaje więc pytanie, po co w ogóle odbył się ten cud? Czemu on miał służyć? Widać, Chrystusowi w ogóle nie chodziło o rybę, ale o ludzi. To w ludzkim sercu powinien się odbyć zasadniczy cud, który jest celem działania Jezusa Chrystusa. Jest to cud wszechogarniającej przemiany wewnętrznej człowieka. Mimo, iż początkowo ta przemiana jest niezauważalna, to z czasem przejawia się w całym życiu i zachowaniu jako zdecydowany przełom. Odtąd droga życiowa jest już kroczeniem za Chrystusem. Jakub, Jan i Piotr staną się najbliższymi uczniami Jezusa. Obecni oni byli w momencie przemienienia, przy wskrzeszeniu córki Jaira, stali się filarami Kościoła Jerozolimskiego. Wówczas, w chwili cudownego połowu ryb, Jezus Chrystus otworzył przed Piotrem perspektywę apostolstwa, która rozpocznie się w dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie, ale będzie kontynuowana w Samarii, Antiochii i jeszcze dalej. Szymon odczuł, że jemu została powierzona rola być rybakiem ludzi. On i jego towarzysze od razu uświadomili wagę zaproszenia, dlatego pozostawili wszystko. Nie tylko dopiero co złowioną rybę, ale nawet swe domy i rodziny. Tu mamy do czynienia z prawdziwym paradoksem. Chrystus szczodrze wynagrodził rybaków, ale jednocześnie oczekuje od Szymona Piotra, aby ten wyżej niż ryby i zarobek stawiał dar obecności z nim, dla którego warto jest porzucić wszystko, co dotąd było sensem ich życia. Porzucając dobrze im znany brzeg jeziora, skierowali oni swe kroki na całkiem nową drogę, ku nieznanemu im obcemu środowisku. W tym sensie słowa Chrystusa „wypłyń na głębinę” nabierają pełnego znaczenia. Bracia i siostry, wielu ludzi szuka tego, co Bóg może im dać. Chcą przy Nim załatwić swoje sprawy. Uczniowie z dzisiejszej Ewangelii uczą nas, że nie należy koncentrować się na darach, ignorując ich dawcę. Ten zaś wymaga, abyśmy kochali go całym sercem, z całej siły i nawet ponad to. Zdarzają się i w naszym życiu stany całkowitego przygnębienia z powodu bezustannych niepowodzeń w osobistym i zawodowym życiu. Wydaje się, że już znikąd nie ma dla nas ratunku. Pojawia się rozpacz i depresja. Czujemy się wyczerpani. A w rzeczy samej potrzeba tak niewiele. Trzeba zaprosić Chrystusa, aby wkroczył w naszą sytuację. Trzeba zaufać Mu. Jego podpowiedzi mogą wydać się dziwne i nawet niedorzeczne. Mogą narazić nas na niezrozumienie ze strony otoczenia. Jednak możemy być pewni, że wszystko zakończy się powodzeniem, kiedy tylko posłuchamy tego, co mówi nam Chrystus, kiedy zrealizujemy Jego podpowiedzi. Piotr postanowił jeszcze raz wypłynąć na głębinę i dobrze zrobił. Podobnie może się odbyć również z nami. Szymon Piotr, a także jego brat Andrzej już wcześniej spotkali się z Chrystusem przy jeziorze. Powiedział im wówczas: pójdźcie za mną i uczynię was rybakami ludzi. Bracia poszli, ale na krótko. Teraz
widząc ewidentny cud, podjęli ostateczną decyzję. Nie wiadomo, czy zrozumieli, co to znaczy łowić ludzi, ale teraz, o nic nie pytając, powierzyli łódkę ojcu i poszli za nauczycielem, żeby już do końca go nie opuścić. Na razie ich było zaledwie czterech, ale wkrótce stanie się ich 12. Otrzymali władzę od

lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Tym samym dał do zrozumienia, że kiedy ktoś chce dołączyć do Niego, ten powinien być przygotowany na trudy i niewygody. Bracia i siostry, w Księdze Objawienia czytamy takie oto słowa: znam Twoje czyny, że jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z ust moich. Życie podpowiada nam umiar, jak coś najbardziej pożądanego i rozumnego. Nie wpadać w skrajności, bo prawda rzekomo leży po środku. Nie wysuwać się zanadto ni tam, ni siam. I Bogu świeczkę, i diabłu ogarek. Niby wierzący, ale nie praktykujący. Chodzę do cerkwi, ale nie za często. I poszczę, i modlę się, ale nie zawsze. I gotów jestem życie oddać za ojczyznę, tylko zdrowie nie pozwala. Taka oto pośredniość i niezdecydowanie są naganne co najmniej w przypadku, kiedy robimy wybór pomiędzy prawdą i kłamstwem, między miłością i nienawiścią, pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy Bogiem i życiem bez Boga. Plon naszego życia będzie cudowny, a połów wielki, kiedy jak apostołowie całym sercem zaufamy Chrystusowi, Jego usłuchamy i za Nim pójdziemy. Amin.

Za nami słowo pouczenia do dzisiejszej Ewangelii ojca Konstantego Bondaruka. Dzisiaj słyszeliśmy fragment Ewangelii o cudownym połowie ryb i o powołaniu pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele innych ciekawych materiałów bliskich dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Radio Ortodoksja nie emituje reklam. Posiada status nadawcy społecznego i utrzymuje się tylko ze wsparcia ludzi dobrej woli. To ważne, że w naszym kraju, gdzie prawosławni są mniejszością, mamy prawosławne radio. To ważne, że za pośrednictwem eteru możemy docierać do wielu prawosławnych rodzin i być razem z Wami codziennie od 16 do 21. Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z prawami autorskimi. Prowadzenie radia wymaga także stałych opłat przesyłowych, a także konserwacji sprzętu nadawczego. To wszystko wymaga od nas dużych nakładów finansowych, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Nasza rozgłośnia nie otrzymuje państwowych dotacji. Nie otrzymujemy również wpłat z abonamentu. Możemy liczyć tylko na naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i którzy chcą, abyśmy nadal gościli w wielu prawosławnych domach. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Teraz chcielibyśmy podziękować naszym ofiarodawcom za wsparcie na utrzymanie naszego prawosławnego radia, które otrzymaliśmy w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Zenaidzie Matowickiej z miejscowości Karakule. To nasza stała słuchaczka, która ma aż 93 lata, mieszka w miejscowości Karakule, codziennie słucha naszego prawosławnego radia i która regularnie również wspiera naszą działalność. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Zenaido. Dziękujemy również panu Bazylemu Markiewiczowi z Białegostoku, pani Irenie Ekonomiuk z Siemiatycz, pani Lidii Purze z Siemiatycz. Dziękujemy również panu Bronisławowi Bartusiakowi z Biecza w Małopolsce. Dziękujemy także pani Eugenii Sasimowicz z Białegostoku, pielgrzymom, którzy pielgrzymowali na Litwę na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Dziękujemy również pani Danucie Laskowskiej z Białegostoku, pani Irenie Romaniuk z Warszawy, państwu Halinie i Mirosławowi Kozłowskim z Bielska Podlaskiego, a także panu Piotrowi Filipikowi z Białegostoku oraz pani Annie Krukowskiej z Choroszczy. Dziękujemy również ofiarodawcom, którzy przekazują swoje wsparcie na utrzymanie naszego radia za pośrednictwem naszej strony internetowej. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Ninie i panu Aleksandrowi Matejczukom. Drodzy bracia i siostry, to imiona naszych ofiarodawców, którzy wsparli naszą prawosławną rozgłośnię radiową w minionym tygodniu. Mamy nadzieję, że zobaczymy się z Państwem również w sobotę, 24 października w Cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku, gdzie będziemy sprawować pod przewodnictwem naszego ordynariusza arcybiskupa Jakuba Boską liturgię, a wszystko to związane z 25-leciem działalności naszego prawosławnego radia. W sobotę 24 października za niespełna dwa tygodnie o godzinie 9 w Cerkwi Świętego Ducha na białostockim osiedlu Antoniuk rozpocznie się boska liturgia. Zapraszamy na to nabożeństwo wszystkich naszych słuchaczy, żebyśmy mogli wspólnie podziękować za te 25 lat działalności naszego prawosławnego radia. Po nabożeństwie przygotujemy również dla Państwa bigos, herbatę, ciasto. Następnie będzie można odwiedzić naszą redakcję, zobaczyć, jak wygląda nasze studio, poznać
poznać młodzież, którą słyszycie Państwo na naszej antenie. Będzie można porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie w naszym studiu. To wszystko w sobotę 24 października, początek o godzinie 9. I przypominamy, drodzy bracia i siostry, że organizujemy również autokary. Są to bezpłatne autokary, które mamy dzięki ludziom dobrej woli. Z Bielska Podlaskiego autokar organizuje ojciec Mateusz Januszewski. Można kontaktować się z tym duchownym pod numerem telefonu 518 468 647, 518 468 647 i również organizujemy autokar dla naszych słuchaczy z Siemiatycz. Tam zapisy są u ojca Mirosława Demczuka, protodiakona z parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. I tutaj numer kontaktowy to jest 697-549-270, 697-549-270. Zachęcamy, drodzy bracia i siostry, wszystkich naszych słuchaczy. Jeszcze mamy kilkanaście wolnych miejsc w tych autokarach, dlatego warto wybrać się razem, warto odwiedzić naszą rozgłośnię radiową, zobaczyć również warto Cerkiew Świętego Ducha, w której będzie sprawowana ta boska liturgia, bo jest to, drodzy bracia i siostry, największa cerkiew w Polsce. Dziękujemy, że wspieracie naszą działalność i mamy nadzieję, że wszyscy razem będziemy uczestniczyć w boskiej liturgii 24 października w sobotę w parafii Świętego Ducha w Białymstoku, tam, gdzie znajduje się siedziba naszej rozgłośni radiowej. A my teraz z wyrazami wdzięczności dla wszystkich naszych ofiarodawców dedykujemy utwór Mnogaja i Błagaja Leta.

Za nami mnogaja i błagaja leta dla naszych ofiarodawców, a my również zachęcamy innych naszych słuchaczy do tego, żeby wspierać naszą prawosławną rozgłośnię radiową, aby wesprzeć to nasze wspólne dobre dzieło, jakim jest pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Za chwilę na naszej antenie podamy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary, a jeszcze wcześniej przerwa muzyczna.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodzi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary.

Za nami podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Kolejne podziękowania również w niedzielę za tydzień o godzinie 16:45. A teraz na naszej antenie chór Filii działający przy Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja Prawosławnej Rozgłośni Radiowej. Za chwilę na naszej antenie żywot świętego proroka Barucha, a później żywot świętego Wacława księcia Czech. Dzisiaj wspominamy tych właśnie świętych. Później rozmowa z jego ekscelencją arcybiskupem Jakubem, ordynariuszem diecezji białostocko-gdańskiej, o 25-leciu działalności Radia Ortodoksja. Następnie retransmisja dzisiejszej boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, a zaraz potem spotkanie z Anetą Prymaką Oniszk, która mówić będzie o staraniach związanych z utworzeniem parafii prawosławnej w Supraślu w latach 1919-1958. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan dalszej części naszego niedzielnego spotkania. Zachęcamy do pozostania razem z nami.

Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie żywot świętego proroka Barucha, współpracownika proroka Jeremiasza, których znamy ze Starego Testamentu. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina właśnie świętego proroka Barucha.

Dzisiaj wspominamy pamięć świętego proroka Barucha. Święty prorok Baruch żył na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem. Pochodził z pokolenia Judy. Był synem Neriasza i bratem Serajasza, kwatermistrza króla Sedecjasza. Baruch był pisarzem i oddanym uczniem proroka Jeremiasza. Łączyła ich tak wielka przyjaźń, że słowa Barucha dosłownie wychodziły z ust Jeremiasza. Prorok i uczeń byli jak jedna dusza w dwóch ciałach, gdyż natchnieniem jednego i drugiego był Duch Święty. W IV roku panowania króla Jojakima, w 605 roku przed Chrystusem, Jeremiasz podyktował Baruchowi proroctwa o nieszczęściach, które miały spaść na królestwo Judy. Ponieważ Jeremiaszowi zabroniono wchodzić do świątyni, Baruch w grudniu 604 roku przeczytał te proroctwa ludowi i książętom zgromadzonym w świątyni. Jednak król, uparty w niegodziwości, kazał spalić proroctwo z przepowiednią nieszczęść i schwytać obu proroków, którzy zdążyli się ukryć. W tym samym roku Baruch zapisał proroctwo na nowo. W nim do poprzedniego proroctwa dodano nowe przepowiednie Jeremiasza. Podczas zdobywania Jerozolimy przez Nabuchodonozora Baruch i Jeremiasz uciekli do Mispy. Po 2 miesiącach rządca Palestyny Godoliasz został zabity. Bojąc się kary Babilończyków, mała żydowska wspólnota Mispy uciekła do Egiptu, siłą zabierając ze sobą Jeremiasza i jego ucznia. Stąd Jeremiasz wyprawił Barucha do Babilonu, żeby umacniał w wierze i nadziei jeńców uprowadzonych ze świętego miasta. Baruch w obecności króla czytał im księgę, która zachowała się w Starym Testamencie pod jego imieniem. Żydzi zalewali się łzami, pościli i modlili do Boga. Następnie zebrali pieniądze według możliwości każdego i posłali je na pomoc kapłanom i tym nielicznym, którzy zostali w Jerozolimie. Według tradycji to właśnie Baruchowi powierzono tę misję i wraz z pieniędzmi przywiózł on do Jerozolimy święte naczynia wywiezione przez Nabuchodonozora ze świątyni. Gdy naród powrócił do Palestyny, Baruch według tradycji nie żył w świecie, ale samotnie w grocie, żeby opłakiwać grzechy Izraela. Spoczął w pokoju wkrótce po śmierci Jeremiasza. W księdze, którą Baruch czytał Żydom w niewoli babilońskiej, wyraźnie prorokował o przyjściu w ciele naszego Pana i Zbawiciela. On jest Bogiem naszym i żaden inny nie może z Nim się równać. Zbadał wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu, Jakubowi i Izraelowi, umiłowanemu swojemu. Potem ukazała się ona na ziemi i zaczęła przebywać wśród ludzi.

Dzisiaj wspominamy pamięć świętego prawowiernego Wacława, księcia Czech. Święty Wacław urodził się około 907 roku i był wnukiem świętej Ludmiły Czeskiej. Ojciec świętego Wacława, Wratysław, umarł, gdy chłopiec miał dopiero 14 lat. Od tego czasu wychowywała go babka, która powierzyła morawskiemu kapłanowi uczenie go słowiańskiej literatury i prawosławnej wiary. Regentką przy Wacławie została jego matka Dragomira. Książę, zamiast oddawać się typowym dla młodych ludzi zabawom, wolał czytanie cerkiewnych ksiąg i nabożeństwa. Tego typu skłonności wywołały zaniepokojenie wielmożów, którzy chcieli służyć księciu rycerzowi. Wypowiadali swoje niezadowolenie, że książę pod wpływem duchownych niemal przemienił się w mnicha i pytali, co będzie, gdy osiągnie pełnoletność. Dworzanie robili wszystko, żeby przeszkodzić księciu w odwiedzaniu duchownych. Dlatego święty Wacław spotykał się z nauczycielami po nocach, a psał też, z którym się nie rozstawał, chował pod płaszczem. Nie zwracając uwagi na swoją wysoką godność, Wacław żył w wierze i kierował się przykładem świętych ascetów. Matka świętego, księżna Dragomira, po zabójstwie świętej Ludmiły i wielu innych przestępstwach straciła wpływy. Nad Czechami ciągle wisiała groźba najazdu Niemców z Bawarii. Gdy w 925 roku Wacław wstąpił na tron, natychmiast przyjął jako podstawę rządów chrześcijańskie zasady i doprowadził do uroczystego przeniesienia relikwii świętej Ludmiły do Pragi. Książę wszelkimi sposobami umacniał wśród ludu wiarę prawosławną i zważał, żeby nikt nie został niewinnie skazany. Wiernością chrześcijaństwu i miłością bliźniego święty Wacław zasłużył sobie na określenie księcia pokoju. Nie dopuszczał żadnych ulg w swoim ascetycznym życiu i był przykładem pobożności. Święty Wacław wykupił sprzedane do niewoli dzieci pogan, ochrzcił je i troszczył się o to, żeby zostały wychowane po chrześcijańsku. Przeniósł też relikwie świętego Wita do specjalnie zbudowanego, wspaniałego kościoła w Hradczanach. Wielmoże, usunięci przez świętego Wacława z dworu, buntowali przeciwko niemu brata Bolesława. Bolesław zaprosił świętego Wacława do siebie na zamek, jakoby na święto ku czci świętych Kosmy i Damiana. Święty Wacław został uprzedzony o spisku, ale nie chciał uciekać. 28 września 929 roku Bolesław napadł na brata, gdy ten szedł do cerkwi. Świętemu Wacławowi udało się uwolnić, ale został schwytany przed zamkniętą bramą cerkwi i zabity ciosem noża. Plamy krwi przelanej przez księcia zostały na ścianie cerkwi jako świadectwo jego męczeństwa i nikt nie mógł ich zmyć. Po 3 latach Bolesław na znak pokuty kazał przenieść cudowne relikwie brata do kościoła świętego Wita. Święty Wacław jest czczony w Pradze do dzisiaj wraz ze świętą Ludmiłą jako patron Czech, symbol ich jedności i obrońca przed wrogami.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. Za chwilę na naszej antenie rozmowa z Jego Ekscelencją arcybiskupem Jakubem, ordynariuszem diecezji białostocko-gdańskiej, a z naszym gościem rozmawiać będziemy o 25-leciu działalności naszego radia.

0: W tym roku obchodzimy 25-lecie działalności Radia Ortodoksja. Z tej okazji zapraszamy Państwa do wysłuchania cyklu rozmów z osobami, które przez lata tworzyły naszą rozgłośnię.
1: W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego. Błogosławcie, Władyko.
2: Niech Was wszystkich Bóg błogosławi.
1: Władyko, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Dzisiaj będziemy z Wami rozmawiać o działalności Radia Ortodoksja i o rocznicy, bo w tym roku przypada rocznica 25-lecia działalności tego prawosławnego radia. Władyko, jakie były początki Radia Ortodoksja? Jak wspomina Władyka ten czas uruchomienia tej rozgłośni radiowej 25 lat temu?
2: 25 lat temu to ćwierć wieku. Wyrosło nowe pokolenie, które już nie pamięta, że były takie czasy, kiedy Radio Ortodoksja nie nadawało swojego programu. To były czasy całkiem inne, dlatego że do momentu powołania radia właściwie nie było możliwości założenia swojej cerkiewnej, no właściwie to prywatnej, tak, cerkiewnej rozgłośni. Mieliśmy swoje programy i to też niedużo wcześniej w publicznym radiu i publicznej telewizji. Były to media państwowe. Zmiany polityczne pozwoliły na to, żeby w tych mediach państwowych pojawiły się krótkie nasze religijne programy. I zostało to nawet zapisane w naszej ustawie o stosunku państwa do autokefalicznego kościoła prawosławnego. Tam jest mowa o tym, że państwo ma zapewnić nam czas antenowy do nadawania naszych programów i emisji naszych nabożeństw. No, w tej naszej praktyce białostockiej to było raz w tygodniu krótki program w radio i krótki program w telewizji Białystok, która przecież wtedy też dopiero co powstała, program trzeci, telewizja Białystok. Dlatego, kiedy pojawiła się możliwość stworzenia swojego radia, prawna możliwość, no to było wielkie zadanie i staraliśmy się o to, żeby jak najszybciej otworzyć swoje radio, bo dawało to dużo szersze możliwości działalności i edukacyjnej, i dotarcia do naszych wiernych z informacją, bo przecież tych informacji wtedy nie było. No musimy pamiętać, że wtedy była całkiem inna sytuacja. Nie było jeszcze internetu, nie można było przeczytać na bieżąco jakichś informacji z wydarzeń, relacji z odbywających się uroczystości, świąt. My teraz troszkę na to inaczej patrzymy, mając te wszystkie możliwości. Tu się wydarzyło i za kilka minut informacja się pojawia i każdy może do tej informacji dotrzeć. Wtedy nie było. A więc umożliwienie, że radio będzie codziennie nadawało i będzie mogło nadawać wiadomości z codziennych wydarzeń, mówić też o wydarzeniach danego dnia, o świętach, które i o świętych i zaprezentować

0: pojawił druk, to jedne z pierwszych ksiąg drukowanych to były właśnie księgi liturgiczne i księgi cerkiewne. Później, kiedy się pojawiała inna możliwość, no to możliwość periodyków, drukowano periodyki. No i kiedy się pojawiła możliwość nadawania w radio, w emitowania programu radiowego, a później telewizyjnego, no to było bardzo ważne. Słuchało się czasami jakiegoś radia z zagranicy. U nas takiej możliwości nie było.
1: 25 lat to jest ćwierć wieku. Chciałbym, żebyśmy odnieśli się jeszcze, czy pamięta Władyka ten dzień, kiedy to radio zostało uruchomione, kiedy wyemitowano pierwszą audycję. Jakie wtedy uczucie było w sercu Władyki?
0: Działania na rzecz stworzenia Radia Ortodoksja rozpoczęliśmy zaraz po tym, jak objąłem diecezję w 1999 roku. To było naprawdę mnóstwo napisanych pism, mnóstwo rozmów, rozważań, jak to zrobić, gdzie to zrobić. Ja dzisiaj przed przyjechaniem tutaj do studia zajrzałem do teczki z tymi dokumentami. Naprawdę, no nawet takie pisma do Urzędu Miejskiego, z lokalizacją anteny, gdzie to będzie, mnóstwo tych pism, ale przez 2 lata zdążyliśmy zrobić, bo 10 kwietnia 2001 roku otrzymaliśmy koncesję na nadawanie, to tak zwane rozsiewne, tak, naszego programu pod nazwą Radio Ortodoksja. Zaraz potem, po 25 czerwca, mianowałem dyrektorem radia księdza Jana Kojło, który już wcześniej włączył się w organizowanie naszego radia. Wtedy mianowałem go dyrektorem i od razu jeszcze programy nie ruszyły. Ale później nie pamiętam dokładnie daty, kiedy wyemitowano pierwsze programy. To nie było takie łatwe. Brakowało nam sprzętu. Właśnie ten czas przygotowania to było tak. Nadajnik. Zamontować antenę. Przygotować studio. Znaleźć nadajnik. Znaleźć sprzęt, który by można było zmiksować, przygotować program, nagrać program, a więc trzeba było zrobić jakieś pierwsze studio. I nie sposób tutaj nie wspomnieć o tych ludziach, którzy przyszli z pomocą, dlatego że ja skontaktowałem się z prezesem, panem, ile dobrze pamiętam to nazwisko, pan Muszyński, prezesem Radia Białystok, czy moglibyśmy wysłać naszych przyszłych redaktorów do Radia Białystok, żeby oni się troszeczkę zapoznali z warsztatem przygotowywania programów. Oczywiście prezes się zgodził, wysłaliśmy tam kilka osób, które chodziły, zapoznawały się. Jedna z redaktorek Radia Białystok, teraz bardzo znana, no właśnie była tą osobą, którą ja jako jedną z pierwszych wysłałem tam. Pracowała u nas w Radiu Ortodoksja, a później, tak kolokwialnie mówiąc, została kupiona do Radia Białystok i została na zawsze tam. Ale dzięki temu, że związała się z radiem na początku, z Radiem Ortodoksja. Podobnie też ze sprzętem. Bodajże pamiętam, część sprzętu otrzymaliśmy też, odkupiliśmy zdemontowany sprzęt z Radia Białystok i nawet pan, który pracował tam, technik, pomagał nam to wszystko tutaj połączyć, uruchomić. Ale nie sposób też nie wspomnieć jeszcze o jednym radiu, radiu CCN, dlatego że ubiegając się o koncesję, i oczywiście wiedzieliśmy, że nie ruszymy z programem całodobowym.

0: Przygotowanie programu całodobowego wymaga wiele nakładów i ludzkich, ale i finansowych. A więc na początku, bodajże na ile pamiętam, prosiliśmy o 2 godziny nadawania. Więc otrzymaliśmy taki telefon z... Już nie pamiętam, czy z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy z innego urzędu, że to jest dość krótki czas emitowania programu, żeby zająć całą częstotliwość. I że jest takie radio z Cieszyna, które ubiega się o koncesję w Białymstoku. I czy my byśmy nie dzielili z tym radiem częstotliwości? To znaczy na ten czas, na te 2 godziny oni by nie nadawali. Oni też nie pamiętam, na jakiś też nie, chyba niecałą dobę, ale też prosili. Więc żebyśmy z nimi skontaktowali, czy oni akceptują i czy my akceptujemy i żeby przyznano nam 2 koncesje, ale na tą samą częstotliwość z wpisanymi godzinami. Wiedząc, że nie mamy sprzętu, ja skontaktowałem się z tym radiem i poszliśmy na taką ugodę, że to fajnie, bo oni mają pierwszy sprzęt, oni mieli już nadajnik, coś tam mieli, nie pamiętam jeszcze, jakiś potrzebny nam, chyba nawet ten pierwszy mikser. I dadzą nam ten sprzęt, znaczy będzie ich sprzęt, ale oni szukali miejsca na studio i mieli wynajmować to miejsce na studio, a my zaproponowaliśmy miejsce, że mamy studio i możemy umiejscowić, mamy miejsce na dobre ulokowanie anteny dość wysoko. No i żeśmy zaakceptowali to i początkowo oni nas prosili, żebyśmy, oni emitowali właściwie na początku tylko muzykę i prosili nas, żebyśmy my im po prostu włączali przygotowaną przez nich muzykę. Dlatego powiem, że niektórzy, którzy włączali częstotliwość, to do końca nie było dobre. Włączali i mówią, no to w tym radiu Ortodoksja jest tylko muzyka leci, ciągle leci muzyka, nie ma programu. A to było radio CCN, a my wchodziliśmy tylko na 2 godziny. Ale zaraz potem radio CCN zrezygnowało z tej koncesji na Białystok. Nie pozwolono chyba im na rozszczepienie tak zwanej częstotliwości, żeby mogli nadawać reklamy jedne tu dla Białego Stoku, a u siebie w Cieszynie inne. Nie pozwolono na rozszczepienie tych częstotliwości, bo to polega, że w tym samym czasie są nadawane, reklamowane są firmy tu u nas z Białego Stoku i okolic, a tam swoje firmy. Nie pozwolono, więc oni zrezygnowali z swojej koncesji. Natomiast ponieważ już ten sprzęt był u nas, my odkupiliśmy ten sprzęt za bardzo małą sumę, ale powiem, że to dla nas było na początku przy ruszaniu z naszym radiem, myślę, że to była wola Boża, że akurat tak ten początek wyglądał i wspólne działania z tym radiem CCN. To były początki. No a później radio krzepło. Tworzył się zespół, który pracował. Też trzeba pamiętać o tym, że no nie mamy tyle środków, żeby zatrudnić profesjonalnych redaktorów. No ale może jest tak, że czasami ci niezatrudnieni, nieprofesjonalni są tak dobrzy, jak profesjonalni z przygotowaniem. Nieprzypadkowo, że proponowano naszym do przejścia do innych komercyjnych radii i telewizji nawet, tak, żeby przeszli, bo byli dobrzy. No, ale to powoduje, że ten zespół ciągle się zmienia i właściwie ten zespół to są wolontariusze, którzy ze swojej pasji przychodzą tu do radia i przygotowują program. Przy okazji uczą się tego, jak to się robi, ale robią dobrą robotę.
1: Ja myślę też, że to jest tak, że ci młodzi ludzie też poznają prawosławie dzięki temu. Oni są zaangażowani, muszą coś przeczytać, muszą coś przygotować. Kilka dni temu wcześniej rozmawiałem z Dariuszem Grzybkiem, który opowiadał o swojej historii 25 lat temu, o tym, jak również pracował w Radiu Ortodoksji, jak pracował w Radiu Białystok i mówił o tym, że dzięki temu bardzo mocno poznawał naszą wiarę, naszą tradycję. Władyko, z waszej perspektywy, czy Radio Ortodoksja wpłynęło na życie religijne diecezji, mieszkańców tej diecezji, wiernych?
0: No, trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, jakby wyglądało to życie, gdyby nie było radia, ale myślę, że Radio Ortodoksja wpisało się w nasze w funkcjonowanie społeczeństwa związanego z cerkwią. Szczególnie wtedy, kiedy rozszerzyliśmy naszą koncesję o nowe nadajniki. Nadajniki w Sokółce, w Bielsku, w Siemiatyczach i w Gródku. Okazuje się, że ludzie starsi, którzy mieszkają poza miastem, na wsiach, no nie zawsze korzystają z internetu, a więc dla nich Radio Ortodoksja jest ważne i to oni w większości słuchają i oczekują na ten program. O tym wiem z rozmów z ludźmi. I myślę, że radio w ten sposób wpływa na poziom wiedzy naszych wiernych, ale też dociera z religijnym programem i dając po prostu informacje, codzienne informacje, ale również transmitując nabożeństwa. I okazuje się, że właśnie teraz na tych wsiach, gdzie mieszkają starsze osoby, jest to niezwykle ważne i potrzebne. Ludzie włączają radio po to, żeby uczestniczyć właściwie w nabożeństwie. Nie mogą pójść, szczególnie te wielkopostne, kanon Andrzeja Skrety, pasje, ale również liturgie, te nasze liturgie, bo można oczywiście transmitować liturgię z innych krajów, no ale ważne jest, może to jest jakość tej transmisji jest może słabsza, ale to są nasze nabożeństwa. Ludzie znają, kto to odprawia. Mówimy o tym, czym żyje nasze społeczeństwo i na kazaniach, i na tych spotkaniach. Chyba ważnym też jest emitowanie różnych wykładów, które są organizowane w naszych różnych instytucjach, w parafiach, w Centrum Kultury Prawosławnej, w Akademii Supraskiej. Te wykłady są później transmitowane i ludzie nie mogliby uczestniczyć w tych spotkaniach, a za pośrednictwem radia są uczestnikami, mogą posłuchać tych bardzo cennych wykładów. Może nawet wspomnę o takim troszkę, nawet może śmiesznym wydarzeniu kiedyś, czy relacji, bo odbywa się Wszechnica Kultury Prawosławnej. To są cykliczne wykłady. I ta Wszechnica cieszyła się bardzo dużą popularnością. Brakowało miejsc. Zawsze ci przychodzący gdzieś tam brali krzesełka z innych pomieszczeń, żeby usiąść. A później raptem pusto na sali, kilkadziesiąt osób tylko, to zawsze było ponad 200, kilkadziesiąt osób, puste miejsce. Co się stało? I pan doktor Zieniuk przyszedł do mnie z taką informacją, mówi: wiem, co się stało, bo ja dzwonię do jednego, mówię: czemu ty nie przychodzisz, takie ciekawe wykłady na Wszechnicy Kultury Prawosławnej, czemu nie przychodził, zawsze przychodziłeś. On mówi: ale po co ja mam przychodzić? To jest transmitowane bezpośrednio przez Radio Ortodoksja. Można nawet zadać telefonicznie pytanie, więc ja robię kawę, siadam w wygodnym fotelu i słucham. I to jeszcze nawet jest lepiej, bo jak gdzieś tam się siedziało daleko, to było troszkę trudniej słyszeć, gorzej. Natomiast przez radio lepiej się słyszy. I W ten sposób okazało się, że przyczyną zmniejszenia ilości osób na spotkaniach Wszechnicy Kultury Prawosławnej było radio, ale myślę, że to pozytywne działanie, bo na pewno więcej osób w ten sposób uczestniczy w tych spotkaniach, aniżeli tylko fizycznie.
1: Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że w studiu Radio Ortodoksja gościmy Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego. Rozmawiamy o Radiu Ortodoksja, o jubileuszu 25-lecia działalności. Władyka wspomniał tutaj o wykładach. Ja mam takie wrażenie, że współcześnie jesteśmy takim społeczeństwem obrazkowym. Te treści są coraz krótsze, coraz bardziej proste i też ciężko się szczególnie młodym osobom skupić na chociażby na wykładach, które emitujemy. I tutaj mam pytanie do Władyki. To nie dotyczy tylko Radia Ortodoksja, tylko takiej ogólnej działalności medialnej cerkwi. Co zrobić, żeby młodzi ludzie chętniej sięgali po treści religijne, żeby te treści religijne nie były taką jedną z wielu propozycji, które młodzi ludzie mają, ale żeby oni odczuli, że to jest coś naprawdę potrzebnego w życiu?
0: Nie mam odpowiedzi na to pytanie. To jest trudne. Kiedy powstawało radio, no to były inne możliwości, tak? Na przykład były periodyki, ale ludzie woleli słuchać radia. I młodzież też wtedy słuchała, tak? No bo żeby coś przeczytać, to trzeba, to zajmuje czas. Natomiast słuchać radia można coś robić w domu i słuchać radia. Teraz pojawiły się jeszcze inne możliwości. No, internet daje niesamowicie takie rozszerzone możliwości, bo to można w dowolnym czasie to odsłuchać z obrazem, to, co cię interesuje, wybrać akurat, a nie taki, jaki narzuca ci program radio. Dlatego też radio staje się tak, jak kiedyś te wcześniejsze metody przekazu informacji stały się przestarzałe. Myślę, że i radio też się staje takim. No ale chyba wszystkie radia, jak się rozmawia z innymi redaktorami różnych radii, mówią też o tym, ale podejmują jakieś sposoby działania, żeby te programy stawały się bardziej przystępne. Też Radio Ortodoksja ma też swoją stronę internetową. Można odsłuchać niektóre programy w innym czasie. Można też wybrać. To też jest pewna propozycja wspierająca słuchaczy Radia Ortodoksja i zachęcająca do słuchania.
1: Z perspektywy czasu, Władyko, radio spełniło swoją funkcję przez te 25 lat. Czy te założenia, które mieliście na początku, zostały zrealizowane? Jak Władyka to ocenia?
0: Zawsze chciałoby się, żeby było lepiej, ale myślę, że w jakimś zakresie radio spełniło nasze plany i nasze zamierzenia i wpisało się już w historię naszej diecezji i jest bardzo ważnym medium.
1: A na kolejne 25 lat czego Władyka by życzył naszym słuchaczom i tej rozgłośni radiowej?
0: Życzę przede wszystkim błogosławieństwa Bożego, dużo dobrego zdrowia, no i przyjemnego słuchania Radia Ortodoksja.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański. Władyko, dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękujemy również za wsparcie naszej rozgłośni radiowej.

Za nami rozmowa z Jego Ekscelencją arcybiskupem Jakubem, ordynariuszem diecezji białostocko-gdańskiej, a my przypominamy, drodzy bracia i siostry, że już w sobotę 24 października w cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku będziemy dziękować Bogu za 25 lat działalności naszego prawosławnego radia. W sobotę 24 października o godzinie 9 w parafii Świętego Ducha rozpocznie się boska liturgia pod przewodnictwem naszego ordynariusza arcybiskupa Jakuba. Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich słuchaczy na bigos, herbatę, a także ciasto. Będzie to dobra okazja do tego, żeby się spotkać, żeby odwiedzić nasze studio radiowe, żeby poznać naszą redakcję i poznać młodzież, która przygotowuje nasze audycje. To wszystko, drodzy bracia i siostry, już 24 października w sobotę, początek o godzinie 9. Mamy nadzieję, że odwiedzi nas duża grupa naszych słuchaczy. Przypominamy, drodzy bracia i siostry, również o możliwości dotarcia na naszą rocznicę działalności autokarem z Bielska Podlaskiego i z Siemiatycz. Tutaj za chwilę podamy numery kontaktowe do duchownych, którzy organizują, podkreślamy, bezpłatny transport autokarowy dla naszych słuchaczy. Z Bielska Podlaskiego to ojciec Mateusz Januszewski. Można kontaktować się z tym duchownym pod numerem telefonu 518-468-647. 518-468-647, to dotyczy Bielska Podlaskiego, i również z Siemiatycz jest organizowany autokar na uroczystości 25-lecia działalności Radia Ortodoksja. Tutaj możecie się Państwo kontaktować z ojcem Mirosławem Demczukiem, protodiakonem. Przekazujemy numer telefonu 697-549-270, 697-549-270. Oczywiście decyduje kolejność zgłoszeń. Mamy jeszcze kilkanaście miejsc, dlatego zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy na te uroczystości 24 października, początek o godzinie 9.

Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył ordynariusz naszej diecezji, jego ekscelencja arcybiskup Jakub.

Господа нашего.

W owym czasie stał Jezus nad jeziorem Genezaret i ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora. Rybacy zaś, wysiadłszy z nich, myli sieci. Kiedy zaś wsiadł do jednej z łodzi, tej Szymonowej, poprosił go, aby odpłynął trochę od brzegu i usiadłszy z łodzi, nauczał tłumy. Gdy zaś przestał przemawiać, rzekł do Szymona: odpłyń na głębinę i rzućcie sieci wasze do połowu. A Szymon odpowiadając, rzekł: nauczycielu, trudząc się przez całą noc, nic nie złowiliśmy. Jednak ze względu na słowo twoje rzucę sieci. I to uczyniwszy, złowili tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich się przerwały. I dali znak współtowarzyszom z drugiej łodzi, aby przyszli im pomóc. I przyszli i napełnili obie łodzie tak, że tonęły. Co widząc, Szymon Piotr upadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, albowiem człowiekiem grzesznym jestem. Lęk bowiem chwycił go i wszyscy

którzy byli współtowarzyszami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie lękaj się, odtąd ludzi łowić będziesz.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, пойдите за мною, а учиню вас рыбаками людей. Oto, bracia i siostry, przesłanie dzisiejszego fragmentu Świętej Ewangelii. Słowa skierowane do Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja. Te słowa usłyszeli również dwaj synowie rybaka Zebedeusza, Jan i Jakub. Jaki efekt osiągnęła ta prośba? Święty apostoł Łukasz odnotowuje, że cała czwórka podążyła za Chrystusem. Wyciągnęli swoje łodzie, wyciągnęli połów i zostawili to wszystko na brzegu, by pójść za Nim. Bez spekulacji, bez zbędnych kalkulacji. Zostawili wszystko. I sieci, i łodzie, i ryby, i nawet swoich bliskich. Piotr, Andrzej, Jakub i Jan zrezygnowali ze stabilnego życia, ze stałego zatrudnienia, z

0: komfortu domu i rodziny i udali się w niepewność jutra. Poszli za zupełnie nieznanym im obcym człowiekiem. Człowiekiem, którego nazywali Jezus z Nazaret. Dzisiaj każdy z nas doskonale wie, kim był ów Jezus. Wszyscy rozumiemy sens i wielkość ofiary, którą Mesjasz, wcielony Syn Boży, złożył za zbawienie świata, za zbawienie nas wszystkich. Dzisiaj znakomicie zdajemy sobie sprawę z mądrości, która była w tamtym wołaniu: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami, rybakami ludzi. Pójdźcie za mną do życia wiecznego, do zmartwychwstania. Tylko bracia i siostry, czy ktokolwiek z nas odpowie na to wezwanie tak, jak niegdyś odpowiedzieli apostołowi? Identycznie, bez wyrachowania. Kto zrezygnuje z bezpieczeństwa, które jakoby gwarantuje nam ziemska zamożność? Czy nie prościej nadal jest siebie oszukiwać i własne zło nazywać winą bliźniego? To z jego powodu muszę czynić tak wiele zła, bo sam tego zła doświadczę. Dokąd prowadzi ta droga? Czy rzeczywiście prowadzi ona za Chrystusa? Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jeśli więc ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Tak głosi Ewangelia. Kondycja naszego umysłu warunkuje nasze czyny, bracia i siostry. Pozwala przebaczyć doznane krzywdy. Pozwala zapomnieć. Brak ostrożności i rozwagi wypacza nasze sumienie. Wprowadza do naszej duszy chaos. Dlaczego moja dusza wciąż jeszcze wędruje własnymi drogami, jakże odległymi od głosu Bożych przykazów? Dlaczego ciągle znajdujemy usprawiedliwienia tego, że dalecy jesteśmy od Boga? Najwyższym majestatem człowieka, najcenniejszą jego wartością jest ludzka dusza. Nasza dusza, bracia i siostry. Wszelkie skarby świata, całe ziemskie bogactwo, przyjdzie czas, zmuszeni będziemy kiedyś zostawić. Tak pożądane dziś pieniądze, zaszczyty, władza i kariera przeminą. Można powiedzieć, porzucą nas. Gorycz rozczarowania potęgować będzie myśl, że całe nasze życie tak naprawdę służyliśmy fałszywemu Bogu. A na koniec ten fałszywy Bóg się od nas odwrócił i zdradził nas, zostawiając samych. Jedno jest pewne, być może jeszcze daleki, odległy jest czas naszej śmierci. On jednak nastąpi, a wówczas zostanie z nami albo nasza szlachetność, nasze cnoty i uczciwość, albo nasze grzechy. Grzechy, na które sami sobie pozwoliliśmy. Nikt nas do tego nie zmusza. Bracia i siostry, cytując Ewangelię, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, Przecież Ojciec wasz niebiański wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. Chrystus jest naszą drogą, prawdą i życiem. I w Nim nasze zbawienie. Amin.
1: Arcem si, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi, osi,

0: pod ocalacji, pod imieniem anielskim i niewidzim, od emanacji maczenia, aleluja, aleluja.
1: Widzimy mentalnym obrazem jeszcze żywa twara, jeszcze trójce, przystatuje pieski, piewa jeszcze wsiaka, jeszcze życie, jeszcze
0: pożynku. Jako do czarowców, pod imieniem anielskim i niewidzim,

Pierwy pomieni Gospodi, Gospodina naszego, blażenniszego Sawu, mitropolita Warszawsku i wsija Polszy, i Gospodina preoświaszczenniszego Andreja, i episkopa Supraskago, i wsako episkopstwo prawosławnych, ich że dalu Świętym Twoim Cerkwam w mire celych, czesnych, zdrawych, dolgodzięstwujuszczych, prawoprawieszczych, słowa.

Dasz nam jedynie miłosty i jedynie sercem sławić i wospiewać i przeczestnoje i wielkolepoje imię Twoje.

jako ty jesi woistinu Chrystus, Syn Boga żywego, przyszedł w mir grzeszny, a spasti od nich, że pierwszy jestem as. Jeszcze wierzę, jako si jest samej preczystoje ciało Twoje, si ja jest samej czystna krow Twoja. I modlę się o Ciebie, pomiluj mnie i prosti mnie pregrzeszenia moja wolne i niewolne. Ja że słowom, ja że dzielom, ja że wiedzie i niewiedzieniem. I spodobi mnie nieosużdzienno, preczestite się preczystych Twoich tajnych, postawlenie grzechów i w żyć wieczny. Amin. Wieczre Twoje tajne dnes, Synie Boży, preczastnika mia przyjmi, niebo wrogom Twoim tajnu powiem, i lobzanie tam jako Iuda, jako rozbojnik i spowiedujcie, pomienimy, Gospodzie, w ocarstwie Twojem. Da nie wsutili w osużdzenie, bo jak nie preczeszczenie świętych Twoich tajnych, Gospodzie, to wyiscelenie duszy i ciała.

Za nami retransmisja dzisiejszej boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. W każdą niedzielę po godzinie 18 retransmitujemy boską liturgię, najważniejsze nabożeństwo w cerkwi prawosławnej.

Drodzy bracia i siostry, to już 25 lat, od kiedy Radio Ortodoksja gości w wielu prawosławnych domach. Z tej okazji zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy i do wspólnego świętowania.

0: tym roku Radio Ortodoksja świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy naszych słuchaczy i sympatyków do wspólnej modlitwy i świętowania. W sobotę 24 października o godzinie 9 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po liturgii zapraszamy na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą siedzibę, zobaczyć, jak wygląda praca radia od kulis, zajrzeć do studia i poznać osoby, które każdego dnia tworzą nasze audycje. Na uroczystości 25-lecia Radia Ortodoksja, które odbędą się w sobotę 24 października w Białymstoku, będzie można przyjechać bezpłatnym autokarem z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Osoby, które chcą skorzystać z przejazdu, ale nie mieszkają bezpośrednio w Bielsku Podlaskim lub Siemiatyczach, również mogą się zgłaszać. Istnieje możliwość zebrania pasażerów na trasie przejazdu. W sprawie zapisów i szczegółowych informacji można kontaktować się w Bielsku Podlaskim z ojcem Mateuszem Januszewskim pod numerem telefonu 518 468 647. 518 468 647. Natomiast w Siemiatyczach z ojcem Mirosławem Demczukiem pod numerem telefonu 697 549 270. 697 549 270.
1: Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z okazji 25-lecia działalności Radia Ortodoksja.

0: Drodzy braci i siostry, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie Aneta Prymaka-Oniszk i wykład Starania o utworzenie i zachowanie parafii prawosławnej w Supraślu w latach 1919-1958. Jest to nagranie wykładu wygłoszonego w minioną niedzielę 4 października w Akademii Supraskiej podczas panelu naukowego Historia prawosławnego monasteru Zwiastowania Bogu Rodzicy w Supraślu w XX wieku między Golgotą a Zmartwychwstaniem. Dziedzictwo, kultura i status prawny.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Tytuł brzmi Starania o utworzenie i zachowanie parafii prawosławnej w Supraślu w latach 1919-1958, ale w dużej mierze będę mówiła o tym, o materiałach, które gdzieś tam zbieram do książki, powstającej książki, którą ma wydać Centrum Kultury Białoruskiej, i ta książka dotyczy no tego okresu, właśnie okresu, gdy tutaj no, toczyła się walka o odzyskanie miejsca do odprawiania nabożeństw i jakiejś takiej wspólnota parafialna musiała się bardzo mocno zaangażować. Ważną postacią jest ksiądz Aleksy Mularczyk, który tu zapisał się bardzo jakby takimi, no tak, to jest ważny i dobry okres, mimo że bardzo trudny w życiu tutejszej wspólnoty. Ja piszę książkę, która będzie książką reporterską i która jakby nie tylko będzie dotyczyła faktów historycznych. One zostały całkiem dobrze opisane i całkiem im bardziej się im przyglądam, te opisy, które robił swego czasu w Przeglądzie Prawosławnym Michał Bołtryk, a później to zostało wydane w takiej książce Prawosławie Nasza Wiara, coś takiego. A później też powstała książka pani Walentyny Makal. I ta moja książka oczywiście opiera się w dużej mierze na tym samym materiale, wzbogaca ten materiał jeszcze archiwum państwa Mularczyków. Ostatnio czytam bardzo ciekawe zapiski takie i raporty Baciuszki Mularczyka wysyłane do dziekana powiatowego, z których wyłania się obraz zupełnie wcześniej jakoś tak nieprzedstawiany, czyli obraz parafian. Bo myślę sobie, że tutaj to jest trudny moment, bo gdzieś ciągle toczy się walka narracyjna dotycząca tego, co się wtedy zadziało. I gdzieś to jest taka perspektywa, która zupełnie nie jest uwzględniana w publikacjach dotyczących Supraśla wydawanych przez gminę na przykład, tak? Albo tych wszystkich takich publikacjach wydawanych przez Kolegium Supras-Lienzis. W sumie jedno i drugie jest bardzo blisko powiązane, ale to one gdzieś jakby dominują teraz na rynku wydawniczym, tak? I tego jest bardzo dużo. I one przedstawiają obraz bardzo zideologizowany, bardzo mocno zideologizowany. W ostatnich latach ukazały się takie książki, które piszą wprost o tym, no rzucają bardzo grube oskarżenia, to znaczy są to oskarżenia zarówno pod adresem parafian, jak i duchownego, o współpracę z, nie wiem, z okupantem niemieckim, z Sowietami, gdzie zamiast powołania się na rzetelne źródła mamy powołanie się na wcześniejsze publikacje, tak? Jakby gdzieś to są bardzo nierzetelne publikacje i stawiają naszą społeczność w roli zdrajców obcych. To bardzo, bardzo to jest niedobry, coś, co się dzieje i coś, co gdzieś zawłaszczyło jakby narrację i sposób mówienia, sposób pisania o tym. Więc gdzieś ja w swojej książce bardzo bym chciała przedstawić z jednej strony fakty, o których trochę Państwu powiem, tak, wkrótce. To jest 19 rok 58, czyli moment, gdy nastaje tutaj państwo polskie, przez cały okres walki o utworzenie parafii, osadzenie tutaj duchownego. Później przychodzi II wojna światowa, która wielokrotnie miesza w tutejszych układach i też sprawach związanych z własnością monasteru i cerkwi Jana Teologa, później czas powojenny, a gdzieś jakby taką datą graniczną jest rok 1958, gdy prawosławni po próbach rozbiórki, tak, odzyskują dostęp do cerkwi świętego Jana Teologa. Więc jakby gdzieś z jednej strony chcę przedstawić fakty, trochę ustawić to w takim kontekście, jak się teraz o tym mówi, tej całej narracji, która zaczyna gdzieś dominować, a z jeszcze kolejnej strony przedstawić osoby, o których trochę jakby jak nie zapiszemy tego, to ta pamięć odejdzie, czyli przede wszystkim księdza Mularczyka, Maciuszki Mularczyka z matuszką, z synami, z całą rodziną, oraz wspólnoty parafialnej, tak? Bo to i pani Anna Wołkowska, i mnisi, którzy tutaj, Sawa, a później Izydor, tak? I też zwykłych, tak zwanych zwykłych parafian, którzy no, nie zostali opisani, to znaczy trochę bywali opisywani na łamach przeglądu prawosławnego. Ale udało mi się dotrzeć do, no, trudne jest dzisiaj docieranie jeszcze do tych najstarszych, bo ci najstarsi mają po 90 lat i to, co pamiętają z czasu II wojny światowej, to już jest w dużej mierze przekaz, tak? To znaczy oni, jeśli wtedy żyli, byli jeszcze dziećmi, więc tak naprawdę rozumienie tego czasu to już jest późniejszy przekaz. Dlatego gdzieś z tymi dokumentami pracuję i z wspomnieniami od dłuższego czasu i mam wrażenie, nawiązując do tutaj planów dalszych badań dotyczących historii, że to jest czas, który wymaga też bardzo solidnych badań historycznych. Być może nawet wydanie dokumentów, które są, które na ten temat gdzieś powstały, tak jak kiedyś dawno temu Sławek Iwaniuk wydawał dokumenty związane z jakby z białoruską społecznością, co się w latach powojennych, to myślę sobie, że takie dokumenty z czasu międzywojennego, wojennego i tuż powojennego byłyby bardzo cennym źródłem dla badaczy. Tak? Takim źródłem, na które można się powołać i takim źródłem, które absolutnie przewraca te dominujące narracje. Tak? Bo odwołuje nas do tego, jak było. Więc ja króciutko przedstawię faktografię, choć nie wiem, czy jest to potrzebne, bo mam wrażenie, że większość osób obecnych na sali znają całkiem dobrze z tego dwudziestolecia międzywojennego. Dobrze myślę? Czy jest to dla Państwa obszar trochę nieznany jeszcze? Przedstawię. Z nadzieją też, że jeśli gdzieś tutaj Państwu coś zaświta, jak na przykład historię konkretnych ludzi z tego czasu, to ja po spotkaniu bardzo proszę o podejście do mnie i podzielenie się jakimś kontaktem, no bo tak naprawdę bardzo, bardzo ważne i pożądane byłoby dostarczenie tego, co Państwo wiedzą albo ktoś jeszcze może wiedzieć. Tak, więc ja gdzieś zaczynam, tu nie będę, jakby zaczynam od 19 roku, od sytuacji, gdy nastaje tutaj państwo polskie. Ono na Podlasiu, Białymstoku, Białystok, ustanowienie polskiej władzy to jest luty 19 roku. I wtedy też oczywiście formuje się władza tutaj. Tak? Skorzystam bardzo chętnie z ustaleń władyki dotyczących tych spraw własnościowych, bo one się będą przez całą tą moją książkę też przewijać, więc bardzo tak liczę na pomoc tutaj w tej dziedzinie. Gdy tutaj nastaje państwo polskie, no to w monasterze jest już ojciec Sawa Hawryluk, który według tego, co pisze w swojej publikacji ksiądz Grzegorz Sosna, od 25 października 18 roku zarządza cerkwią w Supraślu. I gdy nastaje państwo polskie, on próbuje obsługiwać tutejszą ludność. Ale no właśnie, luty jest tutaj takim momentem, gdy zaczyna się formować władza. I już w kwietniu 19 roku, gdy jeszcze w Supraślu ta władza dopiero się formuje, do Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego wpływa pismo rzymskokatolickiego dziekana białostockiego księdza Lucjana Haleckiego, który pisze, ja będę cytować, bo to też jakby elementem mojej pewnie pracy będzie taki rodzaj analizy języka, jakim mówiono o tym, jakim dzisiaj mówimy o tym, co oczywiście w przypadku Supraśla jest bardzo ważne, bo dzisiaj ten język, ciągle się o niego potykamy, mówienie o bazyliańskim klasztorze pounickim, pisaniu na mapach ciągle w taki sposób, mówieniu o Supraślu jako dobrach pounickich ciągle, tak? Ciągle ten język jest ważnym takim elementem polityki historycznej, co tu dużo mówić. Więc tutaj cytuję. Upraszam o zwrot Kościołowi katolickiemu cerkwi i klasztoru w Supraślu. Była to własność ojców bazylianów unitów, zabrana na rzecz prawosławia za czasów cara Mikołaja I. I dalej ksiądz Halecki pisał. 72-letnie posiadanie przez schizmatyków cerkwi i klasztoru nie może służyć przedawnieniu niezaprzeczalnych praw Kościoła naszego. To pismo natychmiast doczekało się odpowiedzi ze strony ministerstwa, ale także ze strony starosty, który poparł to pismo, pisząc, że, i tutaj cytat, popierając usunięcie mnichów prawosławnych z kościoła i klasztoru, należy całą fundację obrócić na cele szkolne. To jest kwiecień 19 roku. Wydaje się, że to jest jeszcze czas, gdy w monasterze mieszkają, tak? Mieszkają prawosławni mnisi i odprawiają nabożeństwa. Tak się wydaje. Tak? Jeszcze chciałabym to... Nie udało mi się tego potwierdzić w żadnych źródłach konkretnie, ale wydaje się, że odprawiają nabożeństwa prawdopodobnie w cerkwi Jana Teologa. 8 sierpnia, czyli kilka miesięcy później, 8 sierpnia 19 roku lokalne władze, czyli inspektor Zbigniew Łuszyński, burmistrz miasta Władysław Kozłowski oraz sekretarz Maria Rotert zamknęły i opieczętowały główną cerkiew zwiastowania Przenajświętszej Bogu Rodzicy. I to wtedy jakby wyposażenie tej cerkwi zostało przez ojca Sawę i stróża przeniesione do cerkwi Jana Teologa, którą też zamknięto. To jest ten czas, gdy rozpoczyna się też bardzo usilne próby usunięcia ojca Sawy z terenu klasztornego, na którym mieszka. To będzie dosyć długo trwało. To też jest bardzo ciekawy wątek prawdopodobnie na zbadanie, bo wydaje się, że władze państwowe robią to dopiero w 24 roku. Gdy cerkiew zwiastowania została przejęta i zamknięta, została też cerkiew Jana Teologa, parafianie zaczynają pisać swoje listy. I to są listy, które piszą wszędzie. Zaczynają od Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego, piszą do naczelnika, właściwie piszą do wszystkich władz, do wszystkich posłów. Właściwie chyba nie było instytucji, do której nie napisali. Jest to tak też bardzo często takie ciekawe źródło, może niedoceniane ciągle przez genealogów, bo tam zwykle te pisma są podpisywane przez lokalnych mieszkańców, głównie mężczyzn, ale są też podpisy kobiet i mam wrażenie, ja tam znalazłam swoich dziadków, ciotecznych i innych, ale jest to też takie źródło bardzo ciekawe, kto wtedy mieszkał w tych miejscowościach, tak? Bo tam i Studzianki, Karakule, Ogrodniczki, Suraszkowo, te wszystkie miejscowości się tam bardzo bogato podpisywały. No i oczywiście piszą z prośbą, z coraz bardziej rozpaczliwą. Ten list do Ministerstwa Wyznania Oświecenia Publicznego z kilkuset podpisami brzmi tak, tu króciutki cytat. Żal prawosławnego ludu nie ma granic. Klasztor był prawosławny i zakładany w prawosławiu. My ze łzami upraszamy obronić nas od nowych uciemiężeń za świętą wiarę i przywrócić nam nasze drogie świątynie. Ten ton z czasem robi się jeszcze bardziej rozpaczliwy. Tam się pojawia taka, nie tylko tu, ale w innych zabranych cerkwiach, taki argument, że bez naszej cerkwi my odziczejem, a chcemy być przecież dobrymi obywatelami tego państwa. Jesteśmy dobrymi obywatelami tego państwa, płacimy podatki, służymy w wojsku, tak, jesteśmy gotowi. Ale to, co charakterystyczne, na żadne z tych listów nie dostają odpowiedzi. Tak? Nie ma odpowiedzi. Także wydaje się, że tej odpowiedzi nie dostają także władze cerkiewne, bo oprócz wiernych, mnie tu interesują przede wszystkim ci wierni, ale pisze także przecież i biskup, i metropolita w różnych sytuacjach interweniuje z tymi odpowiedziami. Chyba było słabo, jeśli ktoś z Państwa dotarł do odpowiedzi, które by przyszły, to ja będę bardzo wdzięczna, tak? Bo na ten moment mam takie poczucie, że właściwie te pisma zostają wszystkie bez odpowiedzi. Tak? I to jest jakby ta cała historia, w tej historii to ciągle wraca, że tutaj jakby ta różnica w traktowaniu parafii obywateli tego kraju jest taka, że ta społeczność katolicka natychmiast dostaje odpowiedzi, a nasza społeczność tego nie dostaje. I gdzieś jest to taki trudny też moment, bo jak się przeanalizuje politykę państwa wobec ówczesnej ludności, no to ja tak przyglądając się, jak są traktowani ci ludzie z naszych miejscowości, no to dochodzi do czegoś takiego bardzo, mam wrażenie, znaczącego w relacjach lokalnych, że gdzieś państwo, oczywiście państwo i Kościół katolicki, to ten interes jest wspólny, tak? Jakby państwo traktuje, że racja stanu jest tożsama z racją Kościoła katolickiego. I to nie jest pierwsza historia, gdy tak się działo w historii tego kraju, ale bardzo taki trudny moment dotyczy traktowania ludności prawosławnej, której się nie odpowiada na listy i która, oczywiście to jest taki moment, że państwo polskie odzyskuje niepodległość, próbuje budować swoją państwowość w trudnych warunkach, także narracje, gdzie jest dużo odwołań do zaborcy i gdzie jest jakby taki rodzaj trochę zemsty za rusyfikację. I teraz taką figurą, która, no nie rusyfikator, jest po drugiej stronie granicy. Teraz gdzieś odpowiedzialność, ma się wrażenie w tej korespondencji i z tekstów, które są pisane, odpowiedzialność, jakby ludność prawosławna, tutejsi parafianie, którzy piszą po polsku mówiąc, chcemy być dobrymi synami tej ojczyzny, oni jakby zostają wyłączeni z obywateli i gdzieś traktowani jako odprysk tych dawnych rusyfikatorów. To bardzo mocno widać w takim traktowaniu tej ludności, w pisaniu w gazetach. Także gdzieś mam wrażenie, że to jest taki bardzo trudny moment dla parafian, którzy muszą ciągle udowadniać, że no właśnie, muszą ciągle udowadniać, że są jednak obywatelami tego kraju. Bardzo często też w dokumentach warto, jak je czytam, to na przykład powstają różnego rodzaju komitety, które mają zadbać o klasztor, albo przyjeżdża, jakby sprawa zostaje przekazana w ręce konserwatora zabytków lokalnego, ale gdy przeczytamy nazwiska osób, które na przykład są konserwatorem, był to wtedy akurat ksiądz katolicki, Polski, albo zobaczymy, kto staje się tym organem, kto wchodzi w skład organów państwowych, które mają decydować o losie klasztoru, no to tam też zwykle są księża katolicy, najzwyczajniej w świecie. Więc tutaj to pokazanie pozycji, zobaczenie tej pozycji bardzo wiele mówi o tym, jak, co mogło się dalej dziać, tak? Jaki los czekał klasztor w tym momencie. No właśnie, w lutym 21 roku Białostockie Biuro Odbudowy prosi konserwatora zabytków o przejazd i zorganizowanie komitetu restauracyjnego w Supraślu. Konserwatorem zabytków jest ksiądz Piotr Śledziewski. Później ta konferencja się odbywa i rekomendacje są następujące. I tutaj też język jest ważny, bo on przez cały ten czas, zresztą dzisiaj też, jakoś kształtuje obraz relacji tutaj. Więc tak, cytuję. Położony w powiecie białostockim były klasztor ojców bazylianów w Supraślu, fundowany w roku 1499-1500 przez biskupa smoleńskiego Józefa Sołtana i wojewodę nowogrodzkiego Aleksandra Chodkiewicza, który, jak głosi kronika Ławry Supraskiej, zostali w wierze świętej katolickiej, należałoby, zdaniem moim, oddać do użytku ludności katolickiej. I myślę, że tego typu pism mamy w tym czasie bardzo dużo. W międzyczasie budynki monasteru, to tak jak już było tutaj mówione, przychodzą w użytkowaniu szkoły rolniczej. I cerkiew z klasztoru zostaje usunięty ojciec Sawa, a cerkiew Jana Teologa zostaje zamknięta. W 27 roku ta cerkiew też zwiastowania zostaje przekazana katolikom w ten sposób, że arcybiskup wileński Jabłużykowski odprawia pierwszą mszę łacińską i klucze zostają przekazane parafii katolickiej, księdzu katolickiemu i de facto bez jakby prawnych jakby podstaw cerkiew zostaje przekazana katolikom i rozpoczyna się remont zabytku, tak, który też jest opisywany i który budzi wiele niepokojów, jak zostanie odrestaurowany i co tak naprawdę się stanie z wyposażeniem. Żeby jeszcze bardziej skomplikować ten obraz, w tym czasie na Białostoczyźnie pojawia się bardzo silna działalność duchowieństwa unickiego, inspirowana oczywiście także. I jednemu z księży prawosławnych, to tutaj metropolita Dionizy, informuje Ministerstwo Wyznań w 28 roku. Święty Synod stwierdza szczególnie ożywioną działalność duchowieństwa unickiego w niektórych rejonach województwa białostockiego. Jednemu z księży prawosławnych ofiarowano objęcie parafii unickiej w Supraślu, proponując mu w uposażeniu grunt, ogród klasztorny i dotację pieniężną. Na prośby Supraślan ksiądz biskup Grodzieński wyznaczył księdza prawosławnego celem pełnienia posług religijnych w Supraślu. W odpowiedzi urząd wojewódzki zabronił mu pobytu w Supraślu. Tak więc do Supraśla, gdzie nie ma ani jednego unity, może być mianowany ksiądz unicki, natomiast nie może tam zamieszkać ksiądz prawosławny dla obsługi licznej ludności prawosławnej. Do zainstalowania tutaj duchownych unickich nie dochodzi, ale rzeczywiście jest jest też ta aktywność bardzo mocno odnotowywana, tym bardziej, że na początku lat 20. Supraślu dochodzi do takiego paradoksu, że wszystkie wspólnoty wyznaniowe tu działające, katolicy, protestanci i Żydzi, mają w centrum Supraśla swoją świątynię, poza prawosławnymi, którzy przez długi czas nie mają budynku, nie mają obsługi duszpasterskiej. I ta walka przez te całe lata XX wieku to są właśnie prośby parafian, słane do różnych organów i próby zmiany tej sytuacji. Tak? Tutejsi, ci wierni stąd są przyłączeni do parafii wasilkowskiej. No i ich starania jakiś skutek odnoszą, bo w listopadzie 27 roku na etat pierwszego psalmisty przeniesiono z Grodna ojca Aleksego Mularczyka, który oprócz tego, że kierował chórem, miał obsługiwać też prawosławnych w Supraśu. Mularczykowie mieszkają w Wasilkowie, choć chcieliby w Supraślu. I na to w Supraślu albo tu w okolicy dojeżdża Baciuszka Mularczyk, dojeżdża rowerem albo furmanką. Do dzisiaj to jest taki mocny element, który zachował się w pamięci, bo jak rozmawiam z najstarszymi ludźmi, to oni tak właśnie bardzo często pamiętają Baciuszkę Mularczyka jako osobę na tym rowerze, która gdzieś jedzie do chorych, albo przyjeżdża po prostu na różnego rodzaju nabożeństwa. I to jest od 27 do 30 to są kolejna bardzo bogata korespondencja, gdzie miejscowi parafianie proszą o możliwość osiedlenia się księdza Mularczyka w Supraślu, deklarują utrzymanie go i wynajęcie tudzież zakup budynku, w którym mógłby się osiedlić. Bardzo długo, do 30 roku nie ma na to zgody władz. W 29, jeszcze to musimy sobie potwierdzać, bo część dokumentów mówi, że w 29 udaje się jakoś zamieszkać w Supraślu w wynajętym domku Mularczykom, ale taka formalna zgoda Ministerstwa Wyznań przychodzi 15 lipca 30 roku. Wtedy ministerstwo zgadza się na utworzenie filii nietatowej w Supraślu. Warunkiem jest to, że ludność prawosławna z Supraśla i okolic zapewni duchownemu utrzymanie. I ta ludność to zapewnia. Jest tu akurat, jako że dokumentów zachowało się niewiele i są dosyć wyrywkowe, no to te buchalteryjnych trochę jest. Jest też trochę takiej korespondencji, która, jakby to powiedzieć, próbuje zdyscyplinować tych, którzy jeszcze nie wpłacili. I mierzy się z takim problemem, co robić z ludźmi ubogimi. Bo rzeczywiście mam się streszczać. Tak, dobra. Więc gdzieś z tej korespondencji wyłania się bardzo ciekawy obraz też parafii, o której myślę, że bardzo warto jest tych parafian też jakoś zobaczyć i zarysować, bo oni giną z wszystkich absolutnie publikacji. Z tych publikacji gminnych jest bardzo dużo o różnych działaczach społeczności nieprawosławnej, a tych tutaj absolutnie nie ma. Później w 1931 roku zaczyna funkcjonować w Supraślu filialna parafia wasilkowa i w 1935 parafianie wielkim wysiłkiem kupują plebanie przy ulicy 3 Maja i zaczynają się bardzo mocno starać o utworzenie parafii etatowej. Jest kryzys, wszyscy ubożeją. Parafia nieetatowa wiąże się z tym, że utrzymanie duchownego jest po stronie parafian. Parafia etatowa, państwo utrzymuje duchownych. Wszystkich wyznań, tak? Więc te starania się rozpoczynają. Wydaje się, że do II wojny światowej nie udaje się tego zrobić. Duchowny jest na utrzymaniu parafian. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w klasztorze, to tu jest też jakby fakt powszechnie znany pojawienia się tutaj salezjanów, którzy wynajmują teren klasztorny i powstaje zakład wychowawczy dla chłopców. Sprawa w sądzie, to tutaj już Władyka wspomniał. Druga wojna światowa. To jest kolejny trudny czas, gdzie ja jeszcze jak biorę się do tego pisania i widzę, jak wiele tutaj jest emocji, ale też wspomnień, które gdzieś zostały podniesione do rangi dokumentu, a są po prostu wspomnieniami różnych mieszkańców. Tak? Że gdzieś bardzo często dzisiaj ten okres II wojny światowej zwłaszcza jest opisywany przez historyków także powołujących się na poprzednie publikacje, a te poprzednie publikacje są po prostu relacjami osób zaangażowanych w sprawie, czyli na przykład księdza Dorabiały, przełożonego z Salezjanów, którego teksty no, są, znaczy teksty, wspomnienia powstały, zostały opublikowane. No ale są jakby wspomnieniami bardzo aktywnego uczestnika sporu, który się toczy tutaj w Supraślu, więc gdzieś poszukiwania materiałów, które pokazałyby, jak ten okres wygląda, także z tej perspektywy parafian naszej parafii tutejszej. We wrześniu oczywiście w monasterze lokuje się wojsko radzieckie, u Mularczyków na plebanii kwateruje dowódca, ze świątyni zdjęty jest krzyż, zniszczony ikonostas. To są fakty jakby powszechnie znane. Tak? Za niemieckiej okupacji, i to też jest taki moment, który dzisiaj jest bardzo mocno wykorzystywany w takim narracyjnym sporze, prawosławni odzyskują cerkiew Jana Teologa. I to jest taki moment, gdy tutaj działa także sierociniec prowadzony przez ojców Salezjanów i prawosławni z wielkim trudem odzyskują te klucze do cerkwi bochosłowskiej, oświecają ją porządnie, znaczy na nowo, przepraszam, i do Supraśla przybywa 6 mnichów z terenu zajętego przez Niemcy i osiedlają się w Supraślu. Jednym z nich jest ojciec Izydor i znowu te opowieści tutaj dotyczące, znaczy gdzieś jestem na etapie takiego badania, bo pojawiają się zarzuty ze strony, właśnie nie ze strony, pojawiają się zarzuty w publikacjach książkowych dotyczące tego, że cerkiew została otwarta ponownie w wyniku kolaboracji. Nie znalazłam żadnych na razie, ale jestem w trakcie poszukiwań, podejrzewam, że też nie znajdę żadnych dokumentów, które pozwalałyby jakikolwiek cień rzucić na to, że ta kolaboracja gdzieś istniała. Oczywiście współpraca wszystkich duchownych z okupantem niemieckim, współpraca w sensie administracyjnej współpracy albo też współpracy polegającej na wstawianiu się za swoich parafian i bywaniu tam. Oczywiście taki rodzaj współpracy jest czymś naturalnym w przypadku każdego z wyznań. Tak? I takie gdzieś znaki są, ale jakby to jest nie udało mi się po żadnej ze stron takich dokumentów pozyskać. No i oczywiście ten przejście frontu i wysadzenie cerkwi w Supraślu, cerkwi Zwiastowania, to jest ten moment, który znowu gdzieś uruchamia całą masę pomówień i takich rzeczy, które gdzieś mówią chyba więcej, mniej o faktach, ale bardziej o nastrojach panujących w Supraślu. Zaskakujące jest, z ilu źródeł udało mi się to usłyszeć i z jakich momentów, kto co mówił i dlaczego. No, pokazuje to po prostu napięcie panujące tutaj bardzo, bardzo silne. I dalsza część to są czasy powojenne i walka o przynależność monasteru i znowu tutaj formujące się władze, najpierw jeszcze te władze takie bardziej lokalne, które później będą, jakby te władze lokalne przed ustanowieniem władzy komunistycznej, no to pierwszy burmistrz Normantowicz 4 września 1944 roku przekazuje klasztor Salezjanom i nakazuje prawosławnym opuścić cerkiew, pisząc, i to też jest ciekawe, podaje się do wiadomości, że Rada Miejska w Supraślu dnia 3 września 1944 jednogłośnie uchwaliła, co następuje, opierając się na decyzji Sądu Rzeczpospolitej z roku 1939, przywrócić własność po klasztorze z budynkami i ogród dla zakładu księży salezjanów i uznać go prawowitym właścicielem, którym nigdy nie był, ale rzeczywiście rozpoczyna się bardzo taka jakby odbijająca się na emocjach lokalnej ludności walka o przynależność klasztoru i państwo, jakby wojewoda Sztachelski wraca do takiego pomysłu wcześniejszego, który polega na tym, że proponuje prawosławnym zajęcie, oddanie klasztoru i zajęcie. Wcześniej planowano w czasach dwudziestolecia międzywojennego zamianę proponowano klasztoru na kościół katolicki, teraz zamianę klasztoru na kościół ewangelicki. Basiuszka Mularczyk, toczą się jakby bardzo burzliwe dyskusje wśród parafian, którzy próbują się rozeznać w nowej sytuacji. Ostatecznie Rada Parafialna Baciuszka Mularczuk odrzucają tę propozycję, próbują zachować cerkiew Jana Teologa, dyżurując w niej na zmianę, a państwo próbuje ich stamtąd usunąć. I to jest długi czas, lata, długie miesiące kolejne. W międzyczasie jest napad oddziałów postakowskich na plebanie, próba zamordowania Wsiewołoda Mularczyka oraz wygnanie z mnichów z klasztoru, który zostaje w tym czasie przejęty przez salezjanów. Kolejny bardzo taki trudny i burzliwy moment, który kończy się tym, że salezjanie opuszczają tereny, opuszczają monaster, gdy wygasza za im w 1948 roku umowa, a budynki pomonasterskie i cerkiew świętego Jana Teologa przyjmuje ośrodek szkolenia kadr mechanizacji i rolnictwa. I w 1957 roku państwo próbuje, wydaje decyzję o rozebraniu cerkwi. Zaczęte są prace, prowadzone są już prace, są zdjęcia z tego okresu. W wyniku bardzo jakby silnych działań z różnych stron te prace zostają wstrzymane. I pod koniec 1957 roku cerkiew świętego Jana Teologa zostaje zwrócona prawosławnym. I w 1958 po remoncie wraca tam życie parafialne, cerkiewne. I jakby ten okres gdzieś chcę mocniej zbadać i opisać, jestem w jego trakcie i tak jak już państwu mówiłam, to jakby gdzieś ramy takie zarysowane z prośbą, gdyby u kogoś gdzieś były jeszcze jakieś materiały, dokumenty czy wspomnienia rodzinne, bo gdzieś to narysowanie, tak, jakby parafii, zobaczenie tych ludzi jest ważnym elementem gdzieś mojej pracy, no to ja bardzo, bardzo proszę o wsparcie i pomoc.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
0: O staraniach związanych z utworzeniem i zachowaniem parafii prawosławnej w Supraślu w latach 1919-1958 mówiła Aneta Prymaka-Oniszk. To nagranie pochodzi z konferencji, która w minioną niedzielę odbyła się w Akademii Supraskiej. To nagranie możecie Państwo również znaleźć na naszej stronie internetowej www.ortodoksja.pl.

Przyszedł czas na zakończenie naszego niedzielnego spotkania na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Za wspólnie spędzony czas dziękuję ojciec Mateusz Kiczko, a na naszą audycję zapraszamy już jutro. Jutrzejszy program poprowadzi dla Państwa Paulina Bojarska. W jutrzejszym programie również po godzinie 16:30 bardzo ciekawa rozmowa z panią Martą Nazarko. Panią Martę Nazarko pewnie nasi słuchacze znają z Polskiego Radia Białystok, natomiast pani Marta Nazarko kiedyś była również związana z Radiem Ortodoksja, dlatego będzie się dzieliła swoimi wspomnieniami związanymi z naszą działalnością. I to wszystko jest związane oczywiście z naszą rocznicą 25-lecia naszej działalności. To wszystko jutro na antenie, początek po godzinie 16:00. Tymczasem żegnamy się już z Państwem, życzymy wszystkim dobrej i spokojnej nocy, teraz na naszej antenie modlitwy wieczorne. Sława Jezusu Chrystusowi.